0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Do tego ja czasowo, do tu, do strichem by jest tylko